0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do Miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W twoim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Ha, trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko, oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy, stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni. I do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji je płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski, miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy, czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana.

Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wilskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje, wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwej porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne! Wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie! W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek.

0: funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz służby celno-skarbowe z Dolnego Śląska. Zatrzymano 3 osoby, to 2 Nepalczycy i 1 obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wybory wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Towar pochodził z Chin, obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT 25 milionów złotych. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym pierwszego seta Polak przegrał.
1: 10-8 w tiebreaku, miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał, natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
0: Dziś w finale Hurkacz o 13 zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majchrzak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w 3 setach. 9 zawodnik rankingu ATP w kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
2: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
0: Opowiadał Majchrzak, który akurat na tym gapiostwie rankingowej 9 stracił.
3: Wracamy do Was z kolejną porcją faktów już za niecałe pół godziny o 9. Teraz zerkam do pogody. Przedostatni dzień września bardzo się nam przyjemnie zapowiada. Na razie jeszcze dość chłodno, bo tak jest i na południu, i na północy kraju. Tam na północy trochę cieplej, bo 13 stopni, ale na południu 7, 8, 9 stopni. Mimo wszystko temperatura powoli rośnie i po południu będziemy mieli średnio 22 stopnie i to jest bardzo dobra temperatura, bo przypominam, w kalendarzu przecież jesień. Do tego sporo przejaśnień. Spotkanie z dziadkiem do orzechów teraz, potem bardzo przyjemny temat z lekcji chemii, a potem opowieść Anny Podsadeckiej.

z lekcji chemii dźwięki. A teraz słowa będą płynęły i propozycja dla miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Chociaż pewnie nie tylko dla nich. Jakiś czas temu ukazała się książka Joanny Podsadeckiej zatytułowana Mężczyźni Osieckiej. I to jest nie tylko opowieść o pisarce, poetce, reżyserce teatralnej, autorce niezliczonej liczby tekstów, piosenek, ale także o ważnych dla niej osobach i o klimacie tamtej epoki. A mężczyźni, którzy pojawiali się w życiu Osieckiej, jak wynika właśnie z książki, byli dla niej fascynujący. Fascynacją, wyzwaniem, źródłem nieustannego napięcia. O tym zresztą Jasia

0: Podsadecka opowiadała w spotkaniu z Kasią Chnat.
1: Chciałam stworzyć trzy plany w tej książce i mam nadzieję, że mi się to udało. Na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka. Jej dojrzewanie, jej głody, jej niepokoje, jej ucieczkowość, taka niedefiniowalność, nienasycenie. I myślę, że dla wielu czytelników to może być szalenie inspirujące. Za czym tak biegła? Przed czym uciekała, kiedy się czuła spełniona. Drugi plan to są właśnie jej relacje, jej miłości, jej przyjaźnie, jej fascynacje, bo tak jak mówiłam, wydaje mi się, że nasze wybory sporo o nas mówią, a w przypadku Agnieszki Osieckiej one bywały bardzo nieoczywiste. Ona nie miała jednego typu mężczyzny, bo fascynowała się i starszymi mężczyznami, którzy bywali mistrzami, takimi jak Jerzy Giedroyć czy Jeremi Przybora, ale zakochiwała się również w młodszych mężczyznach, w takim typie studenta z rozgrzebanym doktoratem, w wysokim mężczyźnie w okularach, dosyć nieśmiałym, ale bywała też z rówieśnikami i z takimi bardzo odpowiedzialnymi mężczyznami. Zresztą z Danielem Passentem ma swoją jedyną córkę, Agatę. Natomiast trzeci plan w tej książce to jest opowieść o czasach, w których była Agnieszka Osiecka, bo to dla mnie jest szalenie interesujące, że ona, jej osoba łączyła środowiska, które były z kompletnie różnych bajek, bo Agnieszka Osiecka była osobą ważną zarówno dla warszawskiego STS-u, jak i dla krakowskiej piwnicy pod Baranami, dla gdańskiego teatrzyku Bim Bom, jak i dla paryskiej kultury.
0: Joanna Podsadecka wymienia te przestrzenie, w których ważna była Agnieszka Osiecka, zamknięte jej opowieści w książce, o niej opowieści w książce Mężczyźni Osieckiej i w jednym z odcinków podcastu Od Słowa do Słowa, czyli podcastu Kasi Chnat, znajdziecie ten podcast na rmfclassic.pl. A ja przypomnę, 9 października będziemy obchodzić 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej.
2: Śniadanie mistrzów. Rozmowy w korku.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Po reklamie.

0: Rossini, fragment z Wilhelma Tella, to za nami w śniadaniu mistrzów. Muzyka nam towarzyszyła, teraz towarzyszyć nam będzie opowieść pana profesora, który przygląda się w cyklu Technika dla laika historii motoryzacji, jej pionierom.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodu, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się, wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: Hollywood and the Stars na 2 minuty przed 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A w tych faktach, Grzegorzu?
1: Będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska 2050 poprze w wyborach w Krakowie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL. Będzie propozycja zaostrzonych standardów cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne, i refleksje na koniec studenckich wakacji.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Po reklamie.
0: 9:00, czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Paweł Ślis, poseł Polski 2050. Tomasz Talikowski pytał, czy ta partia jest gotowa do wsparcia Piątkowskiej.
10: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
11: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
10: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
11: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
10: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
11: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne. Więc
12: ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z 2 podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
11: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
12: Czyli może Łukasz Gibała.
11: Może Łukasz Gibała.
10: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
1: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe, zaostrzone standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. To reakcja na kolejne wycieki danych pacjentów, m.in. z Centrum NLMED i z oprogramowania Medyk.
13: Naszym celem jest takie wzmocnienie standardów. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszystkie firmy, które działają w obszarze zdrowia, podchodziły do tego cyberbezpieczeństwa w jeszcze taki może bardziej ustandaryzowany sposób. Są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane.
14: A co teraz mają zrobić pacjenci zaniepokojeni po tych ostatnich atakach? Czekać? Zastrzec PESEL?
13: Ja po prostu w pierwszej kolejności absolutnie zastrzegłam PESEL. To jest bardzo prosta procedura. Dzisiaj dzięki cyfrowym narzędziom, takim jak mObywatel, naprawdę to jest chwila i można to zrobić.
1: Z Katarzyną Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Poznaj fakty.
1: Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu, jak ustalił dziennikarz RMF FM, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
15: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
1: Zapowiada nasz reporter Tomasz Skory. W tym tygodniu na kampusy uczelni wracają studenci, dlatego pytamy, czy są gotowi?
16: Ja w akademiku mieszkam, to już jest wielkie przeprowadzanie się. Wszędzie dużo studentów i pracę w ROM. Dużo jest wymiany meblami.
17: Rozmawiałem niedawno z osobami, które we wrześniu zaczynały szkołę wtedy, co prawda. No to co, podręczniki, zeszyty?
16: Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
17: Jesteś gotowa na nowy rok?
18: Jeszcze ten jeden zeszyt muszę kupić.
17: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
18: Moim zdaniem można.
19: Zależy za czym.
16: Za sesją już nie tęsknimy.
18: Nie, ale za ludźmi na pewno.
1: Ze studentkami z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: A ja zapraszam na kolejne fakty, te w RMF Classic o 10. Chmur mamy trochę nad morzem, na Mazurach, słońce i chmury na zachodzie naszego kraju, a od Mazowsza na południe kraju, gdy spojrzymy na mapę, piękne połacie błękitu, błękitnego nieba. Od 11 do 14 stopni, teraz 14 głównie na północy nad morzem, a 11 głównie na południu. Dzisiaj maksymalnie zapowiadają się nam 24 stopnie, najcieplej ponownie ma być na krańcach zachodnich. 4 po 9. Dziś dzień kawy, a za miesiąc niecały już dzień muzyki filmowej. Mnóstwo niespodzianek dla was szykujemy, to zdradzić mogę już teraz. Niektóre karty już odsłoniliśmy, zresztą zerknijcie na stronę rmfclassic.pl, tam już teraz więcej szczegółów. Będzie z nami Kaja w poranku. Zerknę też do jej rozmowy z Mietkiem Szcześniakiem. No a towarzyszy nam cały czas i na podorędziu jest najpiękniejsza muzyka filmowa.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Ale na początek klasyka. Peer Gynt we fragmencie.

0: Edward Grieg i Peer Gynt we fragmencie 9 minut po 9. Rozkręca się nam, mam nadzieję, dobrze wtorkowe spotkanie. Koniec września, a nowe jest cały czas dziełem Kai, która zaprasza w swoim podcaście bardzo nietuzinkowych gości, znane osobistości, ludzi kultury, artystów. Ostatnio odwiedził ją Mietek Szcześniak.
1: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki. Wiesz, i po prostu, że ja przygotowuję drogę. Taki Jan Chrzciciel jestem, no dajmy na to, nie? Jeżeli chodzi o te sprawy jakieś tam biblijne, duchowe czy jakieś. Że po prostu, że proszę bardzo, przygotowuję wam drogę, róbcie dalej, jeżeli chcecie to pociągnąć w jakąkolwiek ze stron. Ale ci, którzy się na to załapują, po prostu dają mi tę największą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli swoją uważność. Czuję, że zamieszkają w ich wyobraźni, że oni coś na ten temat przeżyli, przemyśleli i że ten wniosek będzie im towarzyszył w życiu. Czyli budujesz publiczność.
0: Cała rozmowa Kai z Mietkiem Szcześniakiem na YouTubie, na RMF Classic. Kolejny odcinek w sobotę o 10 na YouTube, a u nas o 11 na antenie zapraszamy. Ja do Kai jeszcze wrócę, bo mam dla was zaproszenie do ważnej muzycznej zabawy związanej nieodłącznie z Dniem Muzyki Filmowej, który 27 października.
2: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: Ian Tiersen i dźwięki Zamelli brzmią pięknie wtorkowo. Mam nadzieję, że to muzyka, która dobrze nastraja was na cały dzień. Właśnie przecież po to ją także gram. A ja mam dobre, bardzo dobre nawet wieści.
1: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zrobiłyście, zapiszcie w kalendarzach już za niecały miesiąc. 27 października świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji ruszyła właśnie druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku mamy dla was aż 3 nagrody i to niebagatelne. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury w tym roku jest jedyna, niepowtarzalna. Miała powrócić i powraca. Kaja. Rok temu nasz konkurs zwyciężył Max, który wykonał cover I'm Just Ken. No to kultowa piosenka z filmu Barbie. Swoją nagrodę wykorzystam na podróż marzeń niebagatelną do Hollywood.
2: Najpierw wylądowaliśmy w Kalifornii, w LA i stamtąd się rozdzieliliśmy. Część ekipy poleciała na Florydę i później wróciła do LA przez Nowy Jork, a część ekipy poleciała na... Ja byłem też w tej części, że polecieliśmy na Hawaje. Spotkaliśmy się z powrotem w LA, tam wynajęliśmy auta, pojechaliśmy do San Francisco i też taką bardzo uroczą trasą, chyba Highway Number One. Wydaje mi się, że w fragmencie tej trasy nawet zespół America nagrał piosenkę Ventura Highway. W każdym razie sama podróż w ogóle z LA do San Francisco była bardzo spektakularna. Myślę, że te widoki można określić mianem spektakularnych. No a San Francisco też bardzo piękne i w takich punktach informacji turystycznej nawet była, tak nawiązując do filmów, była książka, w której właśnie mogliśmy śledzić wszystkie lokacje, które filmów, które kręcono w San Francisco.
3: Świetne.
2: Tak, tak. Niestety akurat nie wziąłem na pamiątkę, ale może to jest właśnie powód, żeby tam kiedyś wrócić.
0: Z Maxem Piotrek Sadowski rozmawiał, a wy również możecie być jak Max, wygrać voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi, ale szczegóły i didaskalia znajdziecie już dotyczące naszego konkursu Twój Filmowy Cover i oznaczeń na rmfclassic.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na zgłoszenia, to ważne, czekamy do 18 października. No i czekamy na wasz głos, wasze instrumenty.
1: Twoja wersja, twój głos, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: To skoro pojawił się I'm Just Ken w opowieści, to niech pojawi się również w dźwiękach. Na scenę wchodzi Ryan Gosling.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Pięknie grają, prawda? Tak jeszcze tylko u nas na RMF Classic. Symfonia G-moll od pana Mozarta we fragmencie nam towarzyszy, a w warszawskim studiu już Ula Urzędowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O efekt lalki chciałem zapytać. Czy ty czekasz ciągle na kolejne lalkowe odsłony? Jutro premiera filmu. Ponoć zasoby Polony mówią, że 4 miliony pozycji liczą te zasoby, że lalka wskoczyła na drugie miejsce najchętniej czytanych dzieł w tych tak zwanych zasobach otwartych. No jakieś szaleństwo prawdziwe.
1: Ja przyznaję, że czuję się nasycona lalką. Obejrzałam cały serial. O lalce też dużo opowiadam. To, czego jestem niezmiennie ciekawa, to odpowiedzi słuchaczy RMF Classic, bo w konkursie Świat z lalki fantazjujemy sobie na podstawie tego, co stworzył pan Bolesław Prus. No i to się naprawdę, mówię tutaj o wpisach, słuchacze RMF Classic doskonale czyta.
0: Pierwsze fantazje już za chwilę, wcześniej fakty kulturalne.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
5: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
13: Za kwadrans 11, a my idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic, muzyka dużego i małego ekranu, piosenka z filmu Forrest Gump, będą też Piraci z Karaibów, a teraz nowość na naszej antenie to muzyka z serialu Moja Wspaniała Kariera.

Śpiewał Phil Collins, a my w muzycznym raju. Najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic za 9 minut 11. O 11 najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński. W faktach między innymi korki, gdzie są i jak na nie uważać, a także nowy rok akademicki, nie dla wszystkich spokojny i na wolności. Szczegóły o 11.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic, minęła 11, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
9: Na początek faktów kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w 2 prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz Wielkopolski. Agenci CBA zatrzymali je rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
10: Odsłaniamy fakty.
9: Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat, związana z kryzysem energetycznym. Dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import. Miały im być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. Swoją szkodę firma wycenia teraz właśnie na ponad 5 miliardów złotych. Uwaga kierowcy, ponad 15 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Po wypadku na wysokości węzła Bielany utworzył się zator, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Jezdnia jest już odblokowana, ale rozładowanie korka chwilę potrwa. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego, rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowy więcej niż przygotowywanych miejsc. Tym, którym się udało, właśnie się trzeba się przeprowadzać.
11: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
12: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
11: Jeszcze nie byłam, jest kolejka, żeby się zameldować.
12: Pójdziemy razem?
11: Możemy pójść razem, tylko znajdę.
13: Co czuję stres? Ja nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
12: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
11: Bije, jest uśmiech, ale jest stres ogromny. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
12: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
11: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
9: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W Starym Sączu trwa jubileuszowa 30. edycja jesiennego festiwalu teatralnego. To impreza z dużym rozmachem, przyciągająca teatralnych praktyków i miłośników sceny.
14: 40 wydarzeń, aż 18 spektakli. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy jak Anna Sen. Jeseniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski.
9: Wyliczał dyrektor artystyczny imprezy Janusz Michalik. Festiwal kończy się 18 października. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk sygnalizują dobrą formę na starcie rajdu Maroka. Załoga Energylandia Rally Team uzyskała drugi czas odcinka kwalifikacyjnego. Dla Goczała to debiut za kierownicą Forda.
7: Czujemy się świetnie, nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8000 i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten rajd.
9: Rajd Maroka potrwa do soboty, już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km.
8: Polska w strefie wyżu, ciśnienie bez zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Pogodny wtorek, zachmurzenie raczej małe, nieco większe na wschodzie i na północy kraju, a temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 stopnie na zachodzie.
10: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
15: Dzień dobry, nazywam się Robert Dzińskiewicz,
16: Zbyszek Zamachowski,
17: Marian Opania,
18: Janusz Gajos,
19: Michał Żubrowski.
20: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11. Bartosz Hajdecki, muzyka z serialu Czas Honoru w RMF Classic. Honor! O! Może by o honorze przy kawce z baronem Krzeszowskim pogadać. Albo o wybitym zębie w honorowym pojedynku. O wyścigach konnych, których jest fanem? A może o hazardzie, od którego jest uzależniony? O! Najlepiej o długach, które ma, a może o baronowej, od której chce się uwolnić. To byłaby naprawdę długa kawka, kawka z dolewką. Oficjalnie pytanie konkursowe na dziś brzmi następująco. Gdybyś miała okazję usiąść przy kawie z baronem Krzeszowskim, o jaką jedną sprawę z jego burzliwego życia chciałabyś zapytać? Jeżeli jesteście świeżo po serialowej lalce i po wszystkich odcinkach, to ten baron Krzeszowski prawdopodobnie miałby twarz Piotra Adamczyka, który brawurowo i naprawdę wspaniale wciela się w tę postać. Puśćcie wodze fantazji i zastanówcie się, jak mogłaby przebiegać taka kawka z baronem Krzeszowskim. Odpowiedzi wysyłajcie, wpisując je w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy konkursu Świat z lalki. Przypomnę, autor najciekawszej odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów lalki. Zapraszam na naszą stronę.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

25 minut po godzinie 11. Muzyka dużego i małego ekranu w RMF Classic. Klasyka też. A już niebawem, za godzinę, finał naszej konkursowej zabawy, czyli Świat z lalki. Tymczasem Robin Hood, Książę Złodziei wkrótce i Śniadanie u Tiffany'ego. Muzyka z filmu i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Anna i Król. Teraz walc Jeziora Łabędziego, Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

Za 29 minut 12, RMF Classic, witajcie w naszym świecie muzyczno-filmowym. To był walc Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. I wracamy do świata lalki i do Bolesława Prusa, który dobrze znał Lublin, Warszawę, Nałęczów, odwiedził Kraków, był w Tatrach. Tu nasiliła mu się

0: ten nawiązuje do dziecięcej zabawy polegającej na odrywaniu płatków, kwiatów, na przykład stokrotki, i wyliczaniu kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Mural znajdziecie w centrum Wrocławia na placu Jana Pawła II u zbiegu z ulicą Podwale. A na naszej stronie rmfclassic.pl znajdujecie obowiązujące dziś pytanie konkursowe. Dotyczy kawki z baronem Krzeszowskim i rozmowy. No właśnie, na jaki temat? Sprawdźcie i odpowiedzcie na to pytanie.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

Muzyka z filmu Anna i Król. Za 9 minut 12 w samopołudnie najważniejsze fakty zaprasza Grzegorz Jasiński. To już niebawem.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
0: Po reklamie.
11: A to RMF Classic w samo południe i najważniejsze fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. 11 dzieci ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Teraz uczniowie czekają na kolejny autokar, który zawiezie je z powrotem do szkoły. Stamtąd zostaną odebrane przez rodziców. Policja ustala, jak doszło do wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
13: Oparte na faktach.
12: 4,5% PKB, tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. O jakie dokładnie pieniądze chodzi?
14: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku, o niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
12: Informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Tak podkreślał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje nierozważną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale to się jej nie udaje się wobec Ukrainy i nie uda się jej podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny, zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega twardy śnieg, ostrzega Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego.
0: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów i tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekania kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
12: Po turystów trzeba było wysyłać śmigłowiec ratunkowy.

0: Pogodny wtorek, jedynie miejscami na wschodzie i północy kraju troszeczkę większe zachmurzenie, ale cały czas umiarkowane. 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum, 24 stopnie maksymalnie na zachodzie, wiatr słaby, umiarkowany.
1: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
2: Hi, this is Pia Mavini.
3: Witam, mówi Aga Zarian.
4: Mówi Leszek Możdżer.
5: Tu Wodek Pawlik.
6: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem klasik. Jacek Cygan.
1: RMF Classic.

0: 11 minut po 12 to rodzina Adamsów i jej muzyka. A w rodzinie RMF Classic niezmiennie na pierwszym planie najpiękniejsza muzyka filmowa i już w najbliższy piątek o 10 na kanale YouTube RMF Classic premierowy odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób, że zostały w pamięci i w emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe osobowości z różnych środowisk, nie tylko artystycznych. Najpierw z gośćmi oglądamy wspólnie wybraną scenę, a następnie rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na ekranie, o emocjach, wrażeniach, symbolach, najlepszych momentach oraz o tym, jak wielką część siły tej sceny stanowi muzyka. Gościnią premierowego odcinka jest Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych. Z nią oglądamy kultową scenę z filmu Dirty Dancing. Posłuchajcie fragmentu.
1: No i powiedz, co ty myślisz o tej jakości tańca? Co oni tutaj robią?
2: No taki trzeci stopień kursu tanecznego.
1: No ale Patryk jest wykształconym, wykształconym tancerzem.
2: Tam w ogóle jest po szkole baletowej. Tam jest świetny, oczywiście, że tak. Wiesz, też film pokazywał to, że to ona nie miała tu tańczyć jak zawodowa tancerka.
1: Tak, jest, tak, to on jest zawodowym tancerzem tutaj. I on twoim zdaniem sprawdza się jako
2: bardzo
1: prowadzący tutaj?
2: Ona jest, wiesz co, pod jego opieką absolutną, wiesz. Widać, że ją ogarnia, otacza, ma całkowitą władzę nad nią. Śmiem twierdzić, że jeśli by się pomyliła, to on by dał radę, wiesz, wszystko naprawić. Mhm.
0: A to był fragment, tylko fragment rozmowy z Iwoną Pawlowicz. Całość do zobaczenia już w najbliższy piątek o 10 na kanale YouTube RMF Classic. A teraz już niebawem u nas muzyka, która niesie ten film. Film Dirty Dancing i niezapomniane sceny z tego tytułu.
3: Scena nie do zapomnienia, czyli kultowe momenty z muzyką w historii kina.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Po reklamie.

23 minuty po 12. Za chwilę finał naszej dzisiejszej zabawy wokół lalki, powieści Bolesława Prusa i jej bohaterów. Na ścieżce dźwiękowej Henryk Kuźniak, czyli zagramy wabank, posłuchamy Adele, to będzie piosenka z uniwersum Jamesa Bonda, a teraz akwarium z karnawału zwierząt Camila Saint-Saensa, New Philharmonia Orchestra i Vernon Handley.

0: 12.30 to był fragment utworu Serenata Nocturna Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grała Narodowa Orkiestra Kameralna z Tuluzy. Prowadził Jan Stanienda. Nas ścieżka dźwiękowa RMF Classic doprowadziła do finału, a finał w świecie z lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie, w dniu kawy, zadaliśmy następujące pytanie. Gdybyś miał okazję usiąść przy kawie z baronem Krzyszowskim, o jedną sprawę z jego burzliwego życia zapytać, to o co? Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, pełne fantazji polotu, to jak zawsze. Jesteście naprawdę niezwykli, gdyby twórcy serialowej Lalki mieli planować drugi sezon, to myślę, że moglibyście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zostać konsultantami i pomysłodawcami różnych historii pobocznych i wyjątkowych. Także dziękuję za wszystkie odpowiedzi, wspaniałe, przeczytane z wielką ciekawością, natomiast dzisiaj wybieramy elegancką ciekawość z nutą złośliwości, którą zaproponowała do kawki z baronem Krzeszowskim pani Anna. I napisała tak: gdybym tylko mogła udać się na kawę z baronem Krzeszowskim, z pewnością zapytałabym o ząb, który wysłał Izabeli po przegranym pojedynku z Wokulskim. A moje pytanie, napisała pani Anna, brzmiałoby mniej więcej tak: baronie, muszę zapytać, kiedy wysłał pan Izabeli swój ząb? Liczył pan na jej zachwyt, czy uznał pan po prostu, że zwykłe kwiaty są dla ludzi pozbawionych wyobraźni? Pani Anno, dziękujemy, pakujemy prezenty w ramach zwycięstwa w naszej zabawie. To przypomnę, kolekcjonerskie wydanie Lalki Bolesława Prusa, a także koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. A Świat Lalki zaprasza jutro o tej samej porze.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Majdan, dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. A my mówimy dzień dobry ponownie. Marlena Chudzio razem z nami. Cześć Marleno,
1: dzień powiedz, dobry.
0: Co nam szykujesz w faktach o 15?
1: Nasi słuchacze są zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że z naszej anteny płyną piękne dźwięki. Bardzo estetyczne. No to teraz uwaga, żeby nie było, że nie ostrzegałam.
0: Oj.
1: Proszę nie regulować odbiorników. Co to za zwierzę? O tym będzie w faktach.
0: To zwierzę jest, a to mnie też zaskoczyłaś. Szczegóły za chwilę, zostańcie Państwo z nami.
2: Reklama.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie RMF Classic, już prawie 15. W studiu Faktów jest z nami Marlena Chudzia, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
5: Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze nie mają dostępu do danych medycznych, nie mogą przyjmować pacjentów. Jak przekazała rzeczniczka placówki, to nie atak hakerski, to problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy między innymi poradni, planowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają tę placówkę, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty. Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się z błędem albo być czasowo niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i USA. W Krakowie na Kopcu Kościuszki odbyło się dziś podpisanie aktu erekcyjnego Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu tego wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zacieśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w strefie wojskowej i energetycznej. Opisuje uczestniczący w uroczystości amerykański ambasador Thomas Rose. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
6: Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
5: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku. Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Pierwszy to dzwonnik nagoszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swojego donośnego metalicznego śpiewu. Tak to brzmi. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. Okazuje się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. No, trzeba przyznać, że słuchając tych dźwięków, określenie relaks przy śpiewie ptaków nabiera zupełnie innego wymiaru.
4: Dobrze, że my w radiu mamy trochę lepsze głosy. Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach za godzinę o 16, a ja jeszcze sprawdzę, co w prognozie pogody. Dużo słońca dzisiaj w całej Polsce, bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy kraju chmur trochę więcej, ale bez opadów. Na termometrach dzisiaj 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich przez 20-21 w centrum do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. No i tak pięknie i słonecznie ma być do końca tygodnia.
7: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
8: Cześć, mówi Edyta Górniak.
9: Magda Oczarska.
10: Mówi Magda Cielecka.
11: Z tej strony Natalia Kukulska.
12: Sonia Bohosiewicz.
13: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciaka.
7: RMF Classic.

0: Greg Zorba rozkręca nas na drugą połowę dnia. Jest 10 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Ja dziś z filiżanką aromatycznej kawy w dłoni. Witam Was serdecznie w magazynie Popkultura i zapraszam, będziemy razem do 18.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A o tej kawie to nie bez powodu powiedziałam, bo w kalendarzu dziś dzień kawy. A z tej okazji mamy dla Was niespodziankę i konkurs, który rozgrywa się w naszych social mediach. No i mamy też filmik, który nagraliśmy i który, zapewniam, może Was pobudzić prawie tak dobrze jak nasza muzyka. Opowiem o tym więcej jeszcze w tym programie. Zapraszam, a Wy już zerkajcie na social media RMF Classic. No i świętujcie dzień kawy razem z nami. Natomiast w tym programie mam jeszcze kilka intensywnych i smacznych kąsków kulturalnych. Będzie zapowiedź filmowych, familijnych propozycji z klasą, z którymi za chwilę przyjdzie do nas Ula Urzędowska. Będzie zapowiedź nowego konkursu na filmowy cover wszechczasów z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie też ciekawa książka do wygrania i spotkanie z Michałem Rusinkiem i Kmicicem. To w dalszej części programu. A w tej godzinie jeszcze zaproszenie do kina i bilety na piękny film plus książka, na podstawie której ten film powstał, więc słuchajcie uważnie. A do tego sporo dobrej muzyki filmowej i serialowej. Już za chwilę temat z Gwiezdnych Wojen, a teraz fragment soundtracku i piosenka z serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
6: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
5: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Tamburem Jean-Philippe Rameau grał Vikingur Olafsson w RMF Classic.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A ja w tym programie zapraszam teraz przed mikrofon Ulę Urzędowską, która w niedzielę poprowadzi dla Was kolejny program Kino Familijne, a dziś trochę o tym opowie. Cześć Ula, zatem z czym dziś do nas przychodzisz? Opowiadaj.
2: Cześć Kasiu, dzień dobry. Ja jako w tym sezonie przewodniczka po kinie familijnym przychodzę z następującą propozycją i inspiracją. Trwa do 4 października Festiwal Młode Horyzonty i z filmowego bogactwa tego festiwalu naprawdę warto rodzinnie skorzystać. Tegoroczna edycja realizowana jest w 48 miastach, więc jest ogromna szansa, że znajdziecie w swoim najbliższym kinie coś z festiwalowej oferty. Animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, propozycje filmowe już dla maluszków 3+, dla szkolniaków 6+, 9+ i co mnie ogromnie cieszy, także dla nastolatków. A mam wrażenie, sama też jestem mamą nastolatki, że to jest grupa filmowo niezaopiekowana. I chyba zgadza się ze mną dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka.
3: Też mamy takie poczucie, że gdzieś ta kultura gubi tych widzów nastoletnich, no bo jest to bardzo trudne, żeby znaleźć rzeczywiście film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, a nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, no, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja, w ogóle nie utożsamiam się z tym bohaterem. Jednym z naprawdę wybitnych obrazów bycia nastolatką, bo to jest akurat opowieść o dwóch dziewczynach, jest film Sad Girls, który serdecznie polecam. I to jest opowieść o przyjaźni dwóch dziewczyn. Jednej z nich podczas imprezy granice jej zostają cielesne przekroczone przez chłopca. I przyjaźń tych dwóch bohaterek zostaje wystawiona na próbę. No jedna z przyjaciółek bardzo zachęca do tego, żeby to zgłosić, coś zrobić, powiedzieć tacie, zareagować, a ta ofiara czuje się zawstydzona, chce się wycofać. Ta dynamika właśnie ich przyjaźni pod wpływem tego wydarzenia zaczyna się zmieniać.
2: Jak słychać, kino nie boi się trudnych tematów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać odpowiednich propozycji. A dla dorastających kinomanek i kinomanów Festiwal Młode Horyzonty proponuje sekcję zatytułowaną Coming of Age. Przypomnę, do 4 października filmy oglądamy w kinach, a od 8 do 25 października edycja online.
0: Tyle Ula Urzędowska, bardzo Ci dziękuję. Więcej takich propozycji od Uli dostaniecie w kinie familijnym w niedzielę po godzinie 13. My wracamy teraz do muzyki w RMF Classic już za chwilę. Bryan Adams między innymi w piosence z filmu Trzej Muszkieterowie, a teraz zabrzmi temat z serialu Dom.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi?
3: Zrobić ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem.

0: w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Jest 15.43, słuchacie RMF Classic. Niespodziankę mam dla Was, filmowo-książkową. Za chwilę o tym powiem, bądźcie uważni, a na razie zapraszam do wysłuchania muzyki. Trzecia partita na skrzypce solo e-dur Jana Sebastiana Bacha zabrzmi za chwilę, a po niej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. To będzie wykonanie norweskiej orkiestry radiowej, którą poprowadzi Ari Rassilainen. Teraz Bach.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Sporo ciekawych propozycji mamy dla Was w magazynie Popkultura i teraz kolejna taka propozycja plus niespodzianka. Otóż 2 października na ekrany kin w Polsce trafi thriller Verity, coraz większy mrok. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover. W rolach głównych wystąpią Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Film opowiada o młodej pisarce, która przyjmuje zlecenie napisania książki w imieniu słynnej autorki Verity Crawford. Tymczasem w posiadłości Crawfordów Lauren odkrywa niepublikowany rękopis zawierający szokujące wyznania dotyczące życia pisarki i jej męża. Z każdą kolejną stroną granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Verity, coraz większy mrok, to opowieść o obsesji, manipulacji i mrocznych tajemnicach skrywanych za pozornie idealnym małżeństwem. Premiera filmu w kinach 2 października, a my mamy dla Was podwójne bilety do ogólnopolskiej sieci kin, w której można ten film obejrzeć, a do tego książkę Verity, na podstawie której nakręcono ten film. Taka to oto niespodzianka dzisiaj dla Was, więc kto tylko ma ochotę na takie prezenty, to proszę pisać i uzasadniać swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. Podwójne bilety do kina i książka czekają na Was. A u nas w kolejce do mikrofonu czeka Jodasę.

0: To była muzyka z filmu Thor, Mroczny Świat. Tymczasem pogodna i słoneczna Marlena Chudzio do nas wróciła, no i przygotowuje kolejne fakty RMF Classic. A co w nich, Marleno?
1: A w nich myślimy już o Sylwestrze. O. To nie przesada, naprawdę. Pytanie, czy 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami to przesada? A może to po prostu fikcja? O tym w faktach.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.
0: Już po 16 czas na kolejne fakty RMF Classic. Szczegóły Marlena Chudzio.
1: Opóźnione 24 pociągi, odwołane 22 składy. Są utrudnienia na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką. Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
8: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
1: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa. Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawiają zraszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można też zjechać z górnego odcinka Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek. Kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. Do uszkodzenia magistrali gazowej doszło podczas prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych. Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy pacjentów. Organ wielkości zaciśniętej pięści, pompujący ponad 7 tysięcy litrów krwi dziennie, będzie tematem naszego środowego cyklu w faktach. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała o naszych sprawach sercowych z kardiologiem.
9: Tak, a mimo to każdego roku z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera w Polsce prawie 180 tysięcy osób. Prowadzą do tego złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
10: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna. I to są te działania, które możemy podejmować na co dzień, bez kontaktu z lekarzem. Zdrowie w naszych rękach.
9: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca.
7: Pytamy o fakty.
1: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie ich poza systemem.
11: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące, troszkę oszukując algorytmy. My walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta.
12: Czyli nie jest to faktyczna cena tego noclegu?
11: Jeśli te ceny dotyczą typowych pokoi hotelowych, a mieliśmy z takimi do czynienia, to nie jest cena oczekiwana przez hotelarza. Jest to manewr wyminający monopolistyczne praktyki pośrednika.
1: O manewrze usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować planetoidą, która do tej pory nosiła nazwę 2008 JC6, a teraz będzie nosiła imię polskiego pisarza z XIX wieku Józefa Ignacego Kraszewskiego. Twórca stworzył ponad 200 powieści, kilkaset nowel i opowiadań, a do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń.
0: A my zapraszamy na kolejne fakty w RMF Classic za godzinę o 17. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piękne, słoneczne, wtorkowe popołudnie trwa. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. Noc również dziś będzie pogodna, choć nieco chłodniejsza, a jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień. I tak ma być do końca tego tygodnia.
7: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
13: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
14: This is Carter Burrell.
15: Hello, this is Tandun.
16: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Czwartkowy klub zbrodni. Jest 11 minut po godzinie 16. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej godzinie naszego programu w magazynie Popkultura i zapraszam do naszego muzycznego świata najpiękniejszej muzyki filmowej. Ale oprócz tego mamy też sporo innych propozycji. W tej godzinie między innymi zaproszenie na filiżankę aromatycznej kawy z nami i nowy konkurs w social mediach. A teraz opowiem o tym, co przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie kolejny konkurs i są z nami goście.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętować będziemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was drugą edycję konkursu, który właśnie rusza. Twój filmowy cover w RMF Classic. No i uwaga, w tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. A Wasze zgłoszenia będzie oceniać wyjątkowe jury, w którym zasiądą Magda Wojewoda Mleczko, dyrektor muzyczny RMF Classic, Tytus Hołdys, współgospodarz listy przebojów muzyki filmowej oraz ktoś wyjątkowy, kogo ogłosi nasza szefowa muzyczna.
2: Szanowni Państwo, słuchaczki i słuchacze.
3: I oglądacze
2: Niepodległej Republiki Muzyki Filmowej. Mam przyjemność ogłosić arcyważną rzecz. Otóż przewodniczącą jury w konkursie Twój filmowy cover w tym roku w Radiu RMF Classic będzie jedyna, niepowtarzalna Kaja.
3: Ale to po znajomości. Dzień dobry. Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność,
2: dźwigniesz
3: to. Będę musiała dźwignąć, tak.
2: Bardzo Ci za to dziękujemy, bardzo.
3: Ja dziękuję.
2: Mogę powiedzieć, jaki jest mój, twój ulubiony cover? To jest Libertango z twojej znakomitej płyty z Royal String Quartet. Pamiętasz, dlaczego sięgnęłaś po ten utwór, który
3: Nie.
2: znaliśmy w wykonaniu Grace Jones?
3: Znaczy, ja pamiętam, że jako już takie podrastające dziecko, byłam zafascynowana takim w kółko puszczanym fragmentem w telewizji polskiej, gdzie siedziała Grace Jones, posągowa, wspaniała i udawała, że gra na akordonie. Dosyć nieudolnie, jak zrozumiałam to z czasem. Natomiast rzeczywiście to było zjawisko. Ale wydaje też płytę jazzową z wspaniałymi muzykami, z Jasiem Smoczyńskim, Michałem Barańskim, Michałem Miśkiewiczem i z cudownymi moimi przyjaciółkami Anią Jopek i Agą Zarian,
2: które
3: zgodziły się być gościniami na mojej płycie. I mamy na tej płycie cover, który uwielbiam, uważam, że jest przepiękny. To jest Rosemary's Baby z polskim tekstem. Tak został zagrany i tak zaaranżowany przez Jasia Smoczyńskiego, że wydaje mi się, że to jest coś, co wezmę pod pachę do grobu po prostu. Naprawdę, wspaniałe.
2: Że Polański zapłacze, Roman Polański zapłacze.
3: Mam nadzieję, że jest do tego zdolny.
0: Jeśli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego, no i wrzucicie go na swoje media społecznościowe i pochwalicie się innym. Wszystkie szczegóły tego konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl oraz w naszych social mediach. Koniecznie tam zajrzyjcie. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A my wracamy do muzyki. U nas teraz słynne Libertango i wersja, którą nagrała Kaja razem z Royal Quartet.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.

0: To była uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Tymczasem ruszyła druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Dzisiaj zdradzamy szczegóły.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
0: Wracamy teraz do rozmowy Magdy Wojewody Mleczko z przewodniczącą konkursowego jury, którą jest, przypomnę, Kaja. A jakie rady ma dla uczestników?
2: Kasiu, powiedz, co z twojej perspektywy wokalistki, artystki, z takim doświadczeniem już, co jest pociągające w coverze, a co jest niebezpieczne w coverowaniu utworów?
3: Znaczy myślę, że jeżeli się sięga po evergreeny, to na ogół one są po prostu mistrzowskie i to nas ujmuje i dlatego tak marzymy, żeby móc chociaż troszeczkę się ogrzać przy tym ogniu i wtedy wszystko jest niebezpieczne. No bo te utwory już miały swoje najlepsze wykonania, tak, i dlatego nas pociągnęły w swoją stronę. Ale lubimy się też ogrzewać przy tym ogniu i ja na przykład uwielbiałam śpiewać taki cover z filmu Bagdad Cafe.
2: Calling You.
3: Tak, Calling You. To oczywiście jest ogromne wyzwanie też wokalne, bo tam są bardzo długie frazy, ale jako skorpion ja lubię wyzwania. Poza tym to chyba jest takie trochę też zadanie aktorskie. Także no covery, oczywiście, że można polec.
2: Ale można też coś zyskać, nie?
3: Bardzo. Przede wszystkim zobaczyć, na ile nas stać w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, ale też, no tak jak ja mówię, że to jest jakby rola aktorska. A nie ukrywam, że w momencie, kiedy decydujemy się, a jesteśmy na przykład na fali jeszcze młodzieży, to mamy wielką szansę edukowania tejże, czyli przypominania młodym ludziom o wspaniałych utworach, które powstały, kiedy tych młodych ludzi jeszcze nie było na świecie. Także
2: tak jest.
3: To jest taka fajna rola.
2: Jeszcze jest misja. Tak. Jedna rada dla startujących w konkursie Twój filmowy cover od ciebie, przewodniczący. Jedna, jedyna.
3: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
2: Nie jesteś. Ciocia dobra rada.
3: Ciocia dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
3: Surowa.
2: Nieprzejednana.
3: Nie, ja kocham ludzi. Ja w ogóle uważam, że każdy zasługuje na szansę i na lekcje. Ja wolę nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś złego. Jestem osobą, która miała dosyć trudne początki, mimo tego, że była przekonana o swojej wartości. Więc wydaje mi się, że będę po prostu słuchała sercem i to jest najważniejsze.
2: Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
3: Ja dziękuję,
2: że zgodziłaś się
3: za zaszczyt
2: być z nami. Dziękuję. No to co, bierzcie i twórzcie.
3: Tak jest. A jest z czego wybierać.
2: Jury z Kają w roli głównej czeka.
3: Dziękuję bardzo. Trzymam za was kciuki.
0: Przypomnę jeszcze, że jeżeli chcecie wygrać voucher o wartości 20, 10 lub 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego, ulubionego utworu filmowego, no i wrzucicie na swoje media społecznościowe. Wszystkie szczegóły naszego konkursu znajdują się na stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. A na zgłoszenia do tego konkursu czekamy do 18 października. Skoro covery, skoro Kaja, to jeszcze Jesień Tańcu i Łukasz Lutz Rostkowski, Laboratorium Pieśni, Rebel Babel Film Orchestra, Daga Dana i Tęgie Chłopy, czyli muzyka z filmu Chłopi.

0: reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na

0: www.eobuwie.pl i w aplikacji. Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.

Jest 16.43, wracamy teraz do muzyki w RMF Classic. Niebawem Phil Collins i zaproszenie na wspólną filiżankę kawy z nami. A wcześniej Florian Crystal, jego reminiscencja, zagra niemiecka orkiestra radiowa, którą poprowadzi Ben Palmer. A teraz zagramy Taniec Łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi James Levine.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Dziś 29 września, w kalendarzu między innymi Dzień Kawy. Zatem mała czarna, cappuccino, latte, espresso. Niezależnie od tego, którą wybieracie każdego dnia, dziś warto się nad tą kawą pochylić nieco dłużej i świętować razem z nami, no i z naszym konkursem. A my nagraliśmy dla Was z okazji Dnia Kawy taką małą produkcję filmowo-dźwiękową. Wersję audio zaprezentuję Wam teraz na naszej antenie. Posłuchajcie.
2: Szysz.
1: Raz, raz.
2: Marzę o niej zaraz po przebudzeniu.
1: Bez tego wsparcia i energii, jaką mi daje, ciężko byłoby przejść przez ten dzień.
3: Uwielbiam jej zapach.
4: Wybaczam, kiedy podnosi mi ciśnienie. Ma w sobie coś kuszącego.
2: I ten charakter.
4: Mocny, intensywny,
5: bezkompromisowy.
6: Z nią życie bywa gorzkie
1: albo niezwykle słodkie.
7: Na pewno nie można się z nią nudzić.
3: Ani przy niej zasnąć.
8: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kawy.
1: Rozpłynęliście się już? To teraz uwaga. Mamy dla Was konkurs na Facebooku i Instagramie RMF Classic. Tam pod naszym filmikiem, który zobaczycie tam również w wersji wideo, znajdziecie pytanie: z kim kochacie pić ulubioną kawę? Warto odpowiedzieć na nie i wziąć udział w konkursie. Do wygrania są nasze piękne kawowe kubeczki z logo RMF Classic. Wszystkie szczegóły tej zabawy na naszych social mediach. A u nas Phil Collins teraz zaśpiewa.

0: Andrzej Rosiewicz i temat z 40-latka nam tu wybrzmiał, a o czym opowie Marlena Chudzio w kolejnych faktach?
1: Mam kolejny argument, żeby porzucić słodkie napoje. Znów będą droższe, o ile właśnie o tym będzie w faktach.
0: A to będą już dziś ostatnie fakty, więc zapraszamy, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
6: Wybiła 17, czas na ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
7: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego. Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim. Do czasu wyznaczenia przez sąd konkretnej placówki wychowawczej nastolatek będzie przebywał w policyjnej izbie dziecka. Wczoraj wczesnym rankiem policjanci zatrzymali 13-latka w jego domu. W jego plecaku szkolnym znaleziono 30-centymetrowej długości bagnet. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu. Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku. Jak informowaliśmy, na rondzie de la Salle wycieka gaz. Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza. Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta. Zamknięta jest również droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
8: Długo państwo czekacie?
9: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
8: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
10: Czekam, co mam zrobić?
11: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
8: Czyli zaraz za rondem.
11: Zaraz za rondem.
8: Tak blisko domu, a tak daleko.
11: Dokładnie.
7: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej.
12: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni. Jest realne zagrożenie, że te dane osobowe całej społeczności akademickiej uczelni mogły trafić w niepowołane ręce.
7: Podkreśla rzecznik uczelni Dawid Harasim. Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za te niezdrowe napoje. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co dokładnie ma się zmienić?
13: Zgodnie z przyjętym dzisiaj projektem podniesione mają zostać dwie opłaty. Po pierwsze opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. W górę pójdzie także opłata za napoje słodzone, a dokładnie za każdy gram cukru powyżej 5 gram w 100 ml napoju. Dzisiaj ta opłata wynosi 5 groszy za ten dodatkowy gram, a będzie 2 razy więcej, czyli 10 groszy. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak, żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
7: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa. Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października. Kolejny termin wydawania czeków to 20 października.
6: A w popołudniowych faktach RMF Classic była z nami Marlena Chudzia. Wielkie dzięki.
7: Do usłyszenia.
6: U nas jeszcze prognoza pogody. Słoneczne i pogodne wtorkowe popołudnie trwa. Podobnie też będzie wieczorem i w nocy, choć noc nieco chłodniejsza. Teraz na termometrach jeszcze od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. A jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień z dużą ilością słońca i temperaturą do 24 stopni. No i bez deszczu nadal.
0: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
2: Witam, mówi Aga Zarian.
14: Hi, this is Cher.
2: Nazywam się Madla Radowicz.
15: Hi, this is Katie Melua.
16: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Lena Silvestriego z filmu Forrest Gump. Jest 11 minut po 17, zaczynamy ostatnią już godzinę w magazynie Popkultura, a ja mam jeszcze kilka ciekawych propozycji dla Was. Niebawem opowiem o premierze nowego autorskiego musicalu Mikołaja Blajdy i Filharmonii Futura, którzy na jesień szykują musical pod tytułem Kmicic. Natomiast teraz opowiemy o tym, co ciekawego do poczytania proponuje nam Michał Rusinek. No i będzie książka do zdobycia. Zapraszam.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor UJ-u, prezes Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej, napisał kolejną książkę. Tym razem dla tych, którzy lubią czytać o pisaniu i sami też coś piszą. Tytuł książki brzmi Literatura od podszewki. Teorie pisania. Ale to nie podręcznik, ani refleksja nad tym, czym jest literackość. Opowieść o tym, jak różnie można się książką i literaturze przyglądać. Jest to bowiem. Ale czy tą całą wiedzę trzeba mieć, żeby pisać książki, czy żeby czytać? O to autora zapytał Łukasz Wojtusik. Posłuchajcie.
2: W swojej najnowszej książce, Michale, przyglądasz się różnym teoriom, pomysłom na to, jak czytać literaturę, ale czy żeby mieć przyjemność z literatury, to trzeba w niej siedzieć, trzeba znać te wszystkie nitki przepływu, intertekstualność, jak to jest?
3: No, jeżeli chcemy mieć przyjemność, to oczywiście jesteśmy czytelnikami takimi dla przyjemności, to oczywiście nie musimy tego wiedzieć, tego znać, ale ja myślę, że przyjemność możemy mieć jeszcze większą, bo przyjemność jest uczuciem stopniowalnym. I wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jak to jest zrobione, jak to mogło być inaczej zrobione ewentualnie. Oczywiście wtedy stajemy się takimi krytycznymi bardziej czytelnikami, no ale wtedy też wybieramy trochę inną literaturę. Natomiast jeżeli jesteśmy pisarzami, to taka wiedza, a przynajmniej świadomość tych wszystkich nitek, fastryg i tak dalej, z pewnością nam się przyda.
2: Ta właśnie kontekstualność nie więzi czytelnika też?
3: No nie, ponieważ oczywiście metodologie badań literackich są bardzo różne. Ja pokazuję, że my możemy sobie z nich wybrać taką, podobnie jak możemy sobie wybrać dowolną definicję literatury, ale możemy sobie wybrać taką metodologię, która na przykład najbardziej nam pasuje do tego, co czytamy, albo do tego, jak my chcemy czytać, jak my chcemy odbierać literaturę. Więc absolutnie nie jest to żadne więzienie, to jest raczej otwarcie na nowe przestrzenie i nowe doznania.
0: Z Michałem Rusinkiem rozmawiał Łukasz Wojtusik, a my mamy dla Was kilka egzemplarzy tej książki. Literatura od podszewki, teorie pisania. No i chętnie tę książkę przekażemy w dobre ręce. Piszcie w tej sprawie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. Tymczasem u nas muzycznie Gliniarz z Beverly Hills.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latają na grzbieta postapokaliptycznych pustkowiach i zaglądają do przeklętych nadmorskich miasteczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska prezentują
2: Uniwersum RMF Classic,
1: czyli przegląd największych serialowych hitów i niszowych produkcji, na które warto zwrócić uwagę. Do usłyszenia już w sobotę po 13:00.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Lalka Bolesława Prusa w wersji filmowej i serialowej podbija nasze serce, a tymczasem muzycy z Krakowa wzięli na tapet innego klasyka i zabrali się za Potop Sienkiewicza. Jesienią na scenie musicalowej zobaczymy zatem Kmicica, za realizację którego odpowiada Mikołaj Blajda, kompozytor, dyrygent muzyki, szef Filharmonii Futura. A skąd taki pomysł, że Potop i Kmicic w wersji musicalowej?
2: Wiedziałem, że to musi być coś polskiego. Jaki jest najlepszy powieściopisarz polski, to już miałem od razu Sienkiewicz. Jaka jest najlepsza powieść napisana w Polsce, no to jest Potop. Jaki jest najbardziej krwisty bohater, no to jest Kmicic. No i wylądowaliśmy właśnie na tym słowie Kmicic, kropka. No Potopu nie da się zrobić, bo to jest zbyt dużo wątków. Natomiast jeżeli wyciągniemy tutaj wątki Kmicica, no to już jest prościej. Już się w musicalu możemy zmieścić.
1: I to jest fantastyczne, że teraz mamy taki trend, że wraca się do tych klasycznych tekstów, prawda? Pojawiła nam się lalka i w filmie, i w serialu. Ty zabrałeś się za Sienkiewicza, za Potop i robisz Kmicica w musicalu.
2: Cieszę się, że dożyłem tych dni, kiedy się już nie wstydzimy tego. Wręcz przeciwnie, jesteśmy z tego dumni. I to jest bardzo fajne. W dalszym ciągu nie są te tematy wykorzystywane w 100%. Uważam, że tego powinno być więcej. Cieszę się, że są nawet dwie lalki w tej chwili. No a Kmicic, no sam się, że tak powiem, prosił o to, żeby go przedstawić w formie musicalu akord w tym przypadku. Ale sięgamy po Sienkiewicza. Od razu zaznaczam, że nie doklejamy nowych wątków, nie robimy jakiejś rewolucyjnej wersji. Absolutnie trzymamy się treści. Oczywiście są ograniczenia związane z ilością wątków, z ilością bohaterów, więc musieliśmy dokonać pewnych wyborów. Nawet mówiąc, bardzo jestem ciekaw purystów, jeśli się wybiorą na ten spektakl.
3: Bo ale wiadomo, ty chcesz mi powiedzieć, że to jest takie przełożenie jeden na jeden Potopu na muzykę,
2: nie
3: i na
2: jeden
3: scenę?
2: Na jeden. Nie jeden na jeden, bo właśnie no, musieliśmy wybrać.
3: Znaczy, to jest skrócona wersja, tak?
1: Ale rozumiem, że to nie jest jakaś uwspółcześniona twoja wizja tego, jak to mogłoby wyglądać.
2: Znaczy, muzyka jest współczesna. Absolutnie muzyka jest współczesna, ale też sięgająca po takie motywy troszkę ludowe, ale będzie też mocniejsze brzmienie, troszeczkę bardziej rockowe, będą też bardzo piękne ballady, będą sceny batalistyczne, bo mamy obronę Jasnej Góry, kiedy to będzie takie bardzo teatralne, z dużą ilością tekstu, bardzo gęsto podanego. Nawiasem mówiąc, powiem może dwa słowa o współtwórcach, bo udało mi się namówić Rafała Dziwisza do tego, żeby napisał teksty. Fantastyczny krakowski autor, który tutaj popełnił wiele, wiele bardzo ciekawych, super rzeczy. A znowu Rafał polecił mi Bartka Buławę, młodego reżysera po berlińskiej szkole, który ma kompletnie takie świeże, młodzieńcze spojrzenie na tego Sienkiewicza. I to jest fajne, bo są oczywiście młodzi aktorzy. Ja nie chcę powiedzieć, że odświeżamy tego Sienkiewicza, bo jego nie trzeba odświeżać. On jest cały czas mega żywy i to jest w ogóle fantastyczna literatura. No ale oczywiście dokonujemy pewnego skrótu po to, żeby to zmieścić w formie musicalu, niezbyt dużej, bo to nie będzie jakiś trzygodzinny spektakl. No to myślę, że w 2 godzinach się zmieścimy. No i też kierujemy to dla szkół. No nie ukrywajmy, to jest dla młodzieży, dla szkół. Więc duży nacisk kładziemy bardziej na emocje, na te takie konkretne sceny, które są mega krwiste. Czy to jest właśnie obrona Jasnej Góry, czy to jest przemiana Kmicica, który się staje Babiniczem.
1: I co tam się jeszcze pojawi, jakie wątki się pojawią, no to już będzie trzeba sprawdzić na żywo. Autorski musical Mikołaja Blajdy i Filharmonii Futura, Kmicic, premierowo 28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Hector Berlioz i jego fantastyczna symfonia, scena na balu za nami. Mamy tymczasem jesień 1932 roku. Bracia bliźniacy Smokey Stack wracają do rodzinnego miasteczka, żeby zacząć tam życie od nowa. Chcą zostawić za sobą przeszłość, która była trudna. Tymczasem po powrocie na stare śmieci przekonują się, że łatwiej nie będzie. Michael B. Jordan wciela się w tej opowieści w rzeczonych bliźniaków z Chicago. Wracają oni do rodzinnego miasteczka w stanie Mississippi. Grzesznicy to taki klimatyczny horror o wampirach, który to horror napędza blues pulsujący, muzyka afroamerykanów, elementy musicalu tutaj także grają. Taką dźwiękową ścieżkę opracował Szwed Ludwig Göransson. Temat Why You Here znajdziecie w naszej poczekalni na miejscu 49.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: A gdybyście mieli ochotę, żeby ten właśnie temat, żeby muzyka z Grzeszników z poczekalni trafiła do top 20 i tam awansowała, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Minimalista Michael Nyman i jego muzyka, którą można usłyszeć oglądając film Fortepian. Odliczamy dni do 27 dnia października, który to wprowadziliśmy do kalendarza pod nazwą Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji proponujemy Wam drugą edycję okolicznościowego konkursu.
1: Twój talent, twój styl, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: W tym konkursie, gdzie przewodniczącą jury będzie Kaja, będziecie mogli zdobyć aż 3 wyjątkowe nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych. To są vouchery na filmową podróż marzeń. Rok temu ten konkurs wygrał Max z coverem utworu I'm Just Ken. Oto fragmenty wykonu a cappella.

0: bo jestem Ken.
1: Tak właśnie Max wyśpiewał sobie zwycięstwo, ale wy również, tak jak Max, możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A wracając do naszej listy przebojów muzyki filmowej przed kolejnym niedzielnym notowaniem, miejsce 6 po notowaniu ostatnim zajmuje temat z filmu Jak wytresować smoka, temat Johna Powella zatytułowany Test Driving Toothless.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa, czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: wieczorne, wtorkowe, RMF Classic i filmowa muzyka Daria Marianelliego. To muzyka z ekranizacji powieści Jane Eyre.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Przed kolejnym niedzielnym notowaniem warto przyjrzeć się nowościom, które i w top 20, i w naszej listowej poczekalni. W poczekalni między innymi historia o świecie, w którym wirus zdziesiątkował ludzkość. Niestety ocalałych terroryzują tak zwani żniwiarze, wędrujące grupy szabrowników. Hig, pilot, który przeżył epidemię, zamieszkuje opuszczone lotnisko wraz ze swoim psem. W złapanej przypadkowo radiowej transmisji słyszy ludzki głos, co budzi w nim nadzieję, że może gdzieś jeszcze jest jakieś życie. Hig w towarzystwie swego czworonożnego przyjaciela uruchamia starą Cessnę i rusza w nieznane. Bohaterowie filmu Gwiazdozbiór Psa już lecą przy muzyce Harry'ego Gregsona Williamsa. Temat Hig's First Flight, miejsce 24 zajmuje teraz w poczekalni. Głosy i na tę produkcję, i na tę muzykę oddajecie, przypominam, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

jak te nuty nie mogą mylić, to oczywiście Biały Delfin, francuska filmowa produkcja, animacja z początku lat 70. W naszej polskiej telewizji debiutowała dopiero w roku 82. W ramach teleferii Wieczorynek oglądały to dzieciaki i nie tylko. Wszystkim, pamiętam, podobał się ten główny muzyczny temat Delfina. Umuzyczniali znani panowie dwaj, Władimir Kosma i Michel Legrand, ale to muzyka właśnie tego drugiego pana szczególnie się spodobała także w Polsce. Ten uroczy temat to ode mnie na do usłyszenia był. Spokojnego wieczoru wszystkim życzę. Dariusz Stańczuk, dziękuję. Spokojnego wieczoru i muzycznie udanego wieczoru z naszą najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. No właśnie. Johann Peter Salomon już teraz, jego romans na skrzypce i smyczki w D-dur. Daniel Hope, skrzypek tutaj w roli głównej.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Realnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym komposterem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodów, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się, wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Skoro tutaj jednak dzisiaj Mira przyszła, ostatnie wydarzenia musiały nią wstrząsnąć. Nie powiedziała słowa o oddychaniu, nie zawiesiła Lenie na szyi żadnego czarodziejskiego kamienia, ani nie wręczyła zaproszenia na Bali czy inny Zanzibar, żeby tańczyła z obcymi ludźmi wokół ogniska w celu odpędzenia złych duchów. Po prostu siedziała przy stole, popijała wino naturalne, które przyniosła ze sobą i co jakiś czas zerkała na Kaję, krytycznie oceniając jej figurę, maniery i osobowość. Kobiety nigdy wcześniej nie rozmawiały. Nie żeby się unikały, bo nawet na ślubie Marka i Kasi siedziały niedaleko siebie, ale Mira nie uważała młodej żony Roberta za partnerkę do konwersacji. Dziś też potraktowała Kaję niczym służącą. Ku zdziwieniu wszystkich ta się nie obraziła i cały czas nadskakiwała Mirze. Lena w innych okolicznościach wyciągnęłaby braci na taras, żeby zapalić i pokpić, że ta strategia może przynieść efekt. Matka miała słabość do klakierów i odkąd odeszła z domu, otaczała się wyłącznie ludźmi, którzy ją wielbili. Ale dziś nawet Robert Filewicz był zachowaniem nowej małżonki szczerze wzruszony. Co tak naprawdę stało się w Czerlące? Harmider i przekrzykiwania przeciął głos Leny. W pierwszej chwili nie wszyscy ją dosłyszeli, więc powtórzyła głośniej. Ujawniono ostatecznie, kto to zrobił? O czym ty mówisz? Zainteresowała się Mira, a potem jakby wywołana do tablicy zmrużyła oczy i wyszeptała. Pięknie ci w tych włosach. Musisz częściej je zakładać. Lena tylko ze względu na mamę założyła perukę. Nie lubiła jej nosić, a w lecie było jej po prostu za gorąco. Dlatego dziś wybrała najkrótsze włosy ze wszystkich. Czarną, geometryczną fryzurę w stylu lat 20. Długa, równo przycięta nad brwiami grzywka sprawiała, że wyglądała młodziej i nieco azjatycko. Tato, mówię do ciebie. Lena udała, że nie słyszy słów Miry, bo jej zdaniem była to wyłącznie nieudolna próba powstrzymania jej przed rozmową, której nikt nigdy w tym domu nie podjął. Mama znała córkę na wylot i cokolwiek by o niej mówić, miała szósty zmysł. Od początku kolacji czuła, że córka jest nabuzowana.
2: Nie słyszałem się, Lom. Możesz powtórzyć?
1: Ojciec uciszył siedzących koło niego wnuków gestem.
2: O czym rozmawiacie?
1: Chciałabym wiedzieć, jak skończyło się śledztwo w sprawie rozpruwacza z Czerwonki. Chodzi mi o zabójstwo Ingi Fal. Przy stole natychmiast zapadła głucha cisza. Słychać było tylko o przełykanie śliny i szuranie nogami. Nagle jedna z bratowych wstała i rzuciła serwetkę na stół. Chodźcie, dzieciaki, włączę wam bajkę, powiedziała słodkim głosem Kasia, żona Marka, a zgraja maluchów pobiegła za nią z talerzami ciastek w dłoniach. Chwilę potem stół opuściły kolejne dwie bratowe i Dawid, najmłodszy z braci Leny, który był zbyt mały, żeby pamiętać tragiczny wyjazd Silewiczów do dziadków na Podlasie. Miał wtedy 9 lat.
2: Uważasz, że to dobry moment na taką rozmowę?
1: Odezwał się Robert, kiedy przy stole zostali tylko najstarsi, Sebastian i Marek, oraz oczywiście Lena, Mira i Kaja. Ta ostatnia wahała się kilka sekund, ale rozumiejąc powagę sytuacji, zwyczajnie uciekła pod pretekstem zmywania. Opuściwszy salon, dokładnie zamknęła za sobą drzwi.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice całe.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.